Čuli smo skladbu Pavana Gabriela Forea. Nastupili su Krunoslav Babić tuba, Renata Penezić flauta, Mihovil Karuza violončelo i Zarija Alejbeg klavir. Za kraj rapsodija koncertante Borisa Papandopula. Mihovil Karuza violončelo, Zarija Alejbeg klavir.